nini mawa fofieno Wokraye mwa natabane su Omaye nana primwa debia randa Ah, wanyanifremo Ah, yefibe